0: What's Up Windsor. W każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie Państwa. Już w miesiącu sierpniu, goodbye July, tak powiedzieliśmy w piątek w ubiegłym tygodniu, bo dzisiaj już 4 sierpnia, nowy miesiąc, ostatni można powiedzieć miesiąc lata, ale my jak zwykle te same. Przed mikrofonami
2: Małgorzata Holec,
1: Izabela Lech, a dzisiaj w programie.
2: A dzisiaj w programie jesteśmy, oprócz nas będzie też dużo ciekawych tematów. Drodzy Państwo, rzeczywiście pożegnanie lipca było wielkie, powitanie sierpnia jeszcze większe, bo to już druga połowa lata. I my bardzo się z tego cieszymy, że jeszcze możemy tutaj trochę tego lata nim się pocieszyć i z Państwem tutaj pobyć. Ale dzisiaj tematy bardzo ważne. Będzie jeden temat główny, potem będzie kilka tematów jeszcze dodatkowych. No i oczywiście oprócz tego musimy tutaj trochę, musimy dzisiaj porozmawiać. Musimy dzisiaj z Państwem porozmawiać. Co Wy na to? Ale my zapraszamy już teraz Izę do tego, żeby nam przedstawiła swoje wiadomości. Iza, czy Ty już jesteś gotowa?
1: Ja jestem gotowa, mam nadzieję, że Państwo również i rozpoczynamy pierwszy sierpniowy program. Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech. Masażysta z Bell River skazany za napaść seksualną na 4 klientki został we środę ubiegłego tygodnia skazany na 3 lata więzienia, powołując się na bezczelne i szkodliwe napaści, których dopuścił się 63-letni Jeffrey Young. Na każdej ze swoich ofiar sędzia z Windsor odrzucił wniosek przestępcy o odbycie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu we własnym domu. Przestępca wykorzystał seksualnie kilka bezbronnych kobiet, które mu zaufały, powiedział sędzia Sądu Najwyższego Scott Pratt podczas ogłaszania wyroku. Przychodziły do niego po pomoc w związku ze swoimi dolegliwościami fizycznymi, a on je bezczelnie nie wykorzystywał. We wrześniu ubiegłego roku Young został skazany za 7 z 8 zarzutów napaści seksualnej dotyczących 4 z 5 skarżących, a także za wykroczenie przeciwko jednemu ze skarżących. Niektóre zarzuty napaści seksualnej, w tym dotykanie piersi i narządów płciowych, wynikają z wizyt u Younga ponad dekadę wcześniej, jak usłyszał sąd we wrześniu. Wyroki skazujące zostały wydane po procesie karnym, który trwał ponad rok i obejmował prawie 30 dni zeznań, w tym 3 dni Younga na sali sądowej. Podczas procesu sąd usłyszał, że niektóre ofiary korzystały z usług Younga, gdy był jeszcze zarejestrowany masażystą pracującym w klinice, a inne spotykały się z nim po roku 2021, kiedy zaczął oferować usługi w swoim domu w Bell River. Mimo że nadal pracował, od 2020 roku nie był już zarejestrowanym masażystą. W maju prokuratura zwróciła się do sędziego o wymierzenie mu 5-letniej kary pozbawienia wolności, podczas gdy Young, który reprezentował sam siebie, wnioskował o karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres krótszy niż 2 lata, którą miał odbywać w domowym areszcie. A tymczasem według Living Wage Network w 2025 roku płaca minimalna w Windsor Essex wynosiła 21,50 USD, co stanowiło znaczny wzrost w porównaniu z płacą minimalną w Ontario, która w październiku wzrosła do 17,95 dolarów. Jednostki ochrony zdrowia wzywają również rząd prowincji do podwyższenia stawek zasiłku Ontario Works Benefits, które pozostają na tym samym poziomie od roku 2018. 733 dolary miesięcznie to maksymalna kwota, jaką może otrzymać osoba samotna. Gdy próbuje ona pracować, istnieje również możliwość odzyskania tej kwoty, tak powiedział Belmore. Kiedy wiemy, że czynsze znacznie przekraczają 1000 dolarów za jedno sypialniowe mieszkanie, a jedyny dochód, jaki otrzymuje dana osoba, to 733 dolary, system ten nie wspiera nikogo w tej sytuacji. Belmore zwraca również uwagę, że dochód często wiąże się z ogólnym dobrostanem, co oznacza, że brak bezpieczeństwa żywnościowego nie jest tylko problemem ekonomicznym, ale staje się tutaj problemem zdrowotnym. Widzimy, że brak bezpieczeństwa żywnościowego jest powiązany z wieloma chorobami przewlekłymi, m.in. depresjami i lękiem, tak powiedziała Belmore. Kiedy nie możemy wyżywić siebie ani swojej rodziny, mamy tendencję do postrzegania tego jako indywidualnej porażki, co może spowodować jeszcze większy stres, lęk i wstyd, podczas gdy w rzeczywistości jest to problem na poziomie systemowym. Niepewność żywnościowa w Windsor Essex rośnie, tak twierdzą jednostki zdrowia publicznego i banki żywności. W 2025 roku Stowarzyszenie Banków Żywności Windsor Essex odnotowało ponad 254 tysiące wizyt, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z rokiem 2024. Jednostka zdrowia hrabstwa Windsor-Essex jest jedną z 5 organizacji zdrowia publicznego w południowo-zachodnim Ontario, które wzywają urzędników rządowych do zajęcia się rosnącym problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego. Karen Belmore, zarejestrowana dietetyczka i specjalistka do spraw żywienia w dziedzinie zdrowia publicznego, powiedziała, że niepewność ta pojawia się, gdy wzrost płac nie nadąża za kosztami utrzymania. Żywność jest postrzegana jako elastyczny wydatek, a schronienie jest bardziej ważne niż wyżywienie, tak powiedziała Belmore. Ale wiemy dokładnie wszyscy, że tak absolutnie nie jest. A jeżeli trzeba wybierać pomiędzy czynszem a jedzeniem, niestety czynsz często wygrywa. A na koniec o tym, że jednostka zdrowia hrabstwa Windsor-Essex powiadama mieszkańców o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa zachodniego Nilu u martwego kruka. Jednostka zdrowia informuje, że pozytywny wynik testu jest następstwem niedawnego wykrycia wirusa zachodniego Nilu w drugim skupisku komarów w hrabstwie, gdzie w tym regionie nie odnotowano żadnych przypadków u ludzi. W związku z ostatnimi wykryciami wskazującymi na obecność choroby w regionie, służba zdrowia apeluje do mieszkańców o podjęcie środków ostrożności w celu ochrony przed ukąszeniami komarów. Mieszkańcy mogą znacznie zmniejszyć ryzyko zapobiegania ukąszeniom przez usuwanie stojącej wody wokół swoich domów. Tak powiedziało w komunikacie prasowym lekarz naczelny do spraw zdrowia dr Mehdi Alush. Ludzie mogą zarazić się wirusem po ukąszeniu przez zakażonego komara, przy czym miesiące letnie i jesienne to szczytowe sezony rozprzestrzeniania się tego wirusa. Agencja Zdrowia Publicznego Kanady twierdzi, że obecnie nie ma specyficznego leczenia wirusu zachodniego Nilu, ale pacjenci mogą być leczeni objawowo. Chociaż służba zdrowia twierdzi, że większość zakażonych osób nie choruje lub przechodzi to łagodnie, to niektóre osoby mogą mieć niską gorączkę i ogromne bóle ciała. Bardziej poważne objawy obejmują silne bóle głowy, wysoką gorączkę, sztywność karku i dezorientację. Jeżeli mają Państwo które z tych objawów po jakiejś wizycie w parku lub w lesie, a służby zdrowia zachęcają do tego, żeby odwiedzić klinikę lub swojego lekarza rodzinnego. A po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor.
2: Dzięki Iza za te wiadomości. No i musimy tutaj porozmawiać szczególnie o tym temacie numer dwa, bo wydaje mi się, że jak tak postrzegam i słucham tych wszystkich informacji, które docierają do nas, czy to w wiadomościach, czy w gazetach, czy to, co widzimy na zewnątrz, to moim zdaniem problemem nie jest brak żywności, problemem jest po prostu brak pieniędzy. Brak pieniędzy, który jest główną przyczyną takiej, tej, jak to nazywamy, niepewności żywnościowej, a to są oczywiście zbyt niskie dochody w stosunku do kosztów życia, jakie mamy w tej chwili w Kanadzie. No i tutaj jest problem. No jeżeli ktoś decyduje się, czy życie tak się poukładało, że potrzebuje tej pomocy finansowej od rządu, i to rzeczywiście wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby spojrzeć na to, czy taka pomoc, suma około $700 miesięcznie, w czymkolwiek pomaga.
1: Czy jest to właśnie realistyczna pomoc?
2: Czy to jest pomoc, czy to jest tylko taki kolejny plaster na prawdziwy problem? Bo wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście coś nie zagrało, czy jak to mówią Polacy, coś tu nie pękło. Więc na pewno jest to wielki problem, ale chyba wszyscy się zmagamy z problemem braku pieniędzy, wysokich kosztów żywności, bo aż 41% mieszkańców Windsor ma trudności z podstawowymi takimi wydatkami, które musimy po prostu wydać na co dzień. Ja również spotkałam się z taką historią, o której nigdy nie myślałam, że ja padnę i również ofiarą tego, mianowicie dowiedziałam się, że ubezpieczenie za samochód może kosztować nawet 5 czy 6 tysięcy dolarów, o czym nie miałam zielonego pojęcia. Tyle płacą podobno młodzi ludzie, młodzi kierowcy, a również osoby, które miały jakiś wypadek, czy miały jakikolwiek tak zwany claim na ich ubezpieczeniu. A więc dla mnie to jest też szok. Wydaje się, że w takim momencie, że posiadanie samochodu jest luksusem, a nie tylko i wyłącznie koniecznością, którą musimy mieć tutaj w Windsor, prawda? Szczególnie w takim mieście jak Windsor, gdzie autobusy jeżdżą tak jak chcą, ale na pewno nie gdzie powinny jeździć.
1: Autobusy jeżdżą tak, jakby nie miały pieniędzy po tym, jak otrzymały grube miliony na to, żeby ulepszyć nasze
2: No i teraz
1: system.
2: Mają też nowe miejsce, chyba w West Windsor. Powstał nowy taki, no nie wiem, jak dworzec autobusowy, bym powiedziała, który został niedawno otwarty, no i wszyscy włodarze miasta rzecz jasna tam byli, ale nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o kursy autobusów, gdzie jeżdżą, o której jeżdżą, jak jeżdżą, przede wszystkim z kim jeżdżą i po co.
1: A wracając jeszcze na chwilę, Małgosiu, do tego, co mówiłyśmy o bankach żywności, to jak podaje właśnie Unemployment Center, że przede wszystkim co przeraża, że wizyty osób będących w tych bankach żywności po raz pierwszy wzrosły 7-krotnie. w roku 2027 siedmiokrotnie wzrosły wizyty osób, które są, korzystają z banków po raz pierwszy. To jest naprawdę przerażające, bo to świadczy tylko o tym, jak strasznie dużo ludzi w tym roku musiało skorzystać z pomocy banków żywności.
2: I tutaj wracamy do największego problemu, wydaje mi się, kanadyjskiego i nie tylko, ale przede wszystkim tutaj się skupimy na Kanadzie, bo to jest nam najbliższe i sercu, i temu, co wiemy na ten temat. To przede wszystkim problem wynikający z tego, że nie jesteśmy w stanie się utrzymać z pieniędzy, które otrzymujemy jako wynagrodzenie, bo te stawki nie wzrastają, są cały czas zamrożone i co mnie najbardziej już zaczyna dosłownie i denerwować i przeszkadzać, to to wieczne żebranie. Żebranie o wszystko. Szkoły żebrzą, szpitale żebrzą, jakieś charity, organizacje, które również proszą o pieniądze. Gdzie się nie pójdzie, cały czas tam potrzebują. A czy chcemy dostać, czy mamy pieniądze na taką donację, na taką donację, czy to jest w sklepie, czy to jest w kawiarni, czy to jest w restauracji. Enough is enough. Jeżeli nie stać nas na to, żeby żyć godnie, nie powinniśmy być w najlepszej siódemce krajów, które sobie radzą najlepiej na tym świecie. Bo jeżeli taki jest problem i potrzebujemy, jaki to był procent, mówiłaś, tych ludzi, którzy
1: siedmiokrotnie
2: po raz pierwszy wzrósł. W tym roku tylko. To widocznie coś tutaj się zadziało i coś się dzieje niedobrego w tym mieście. Nie tylko w mieście zresztą, bo wydaje mi się, że to jest problem już ogólnokrajowy. Drodzy Państwo, dziękujemy Izie za te wiadomości. No i jak to zwykle, musimy się trochę tutaj ulepszyć i odstresować naszą dobrą muzyką, którą do Państwa przygotowaliśmy. A dzisiaj ta muzyka, nie wiem, Iza, czy Ci się spodoba ten pomysł, ale tak sobie pomyślałam, że może pogramy dzisiaj muzykę Manamu, bo właśnie była rocznica śmierci Kory i tak dużo było informacji o niej. I tak, żeby nie zapomnieć o niej, to co, gramy pogramy? Manam?
1: Gramy Manam?
2: Gramy. Mamy Manam.
1: Bądźcie z nami.

0: Tak nam śpiewała Kora, nieżyjąca już Kora. Oczywiście zawsze z przyjemnością słuchamy Manemu i z przyjemnością sięgamy po tematy, które poruszają nie tylko nas, ale poruszają całe miasto, całą naszą lokalną społeczność. No i przede wszystkim mamy nadzieję, że dotykają również Państwa i z przyjemnością słuchacie. I dzisiaj właśnie jeden z takich tematów, który warto wziąć na tapetę tak zwaną, na agendzie naszej. Mamy dzisiaj temat tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, co jakby tak powiedzieć górnolotnie miało łączyć oba kraje, a tak naprawdę stało się Kością Niezgody.
1: Kością Niezgody, ale drodzy Państwo, Windsor na ustach całego świata niemalże. Wszyscy mówią o Windsor, nawet w Polsce o tym się mówi. No i my tutaj musimy dołączyć do tego grona, rzecz jasna, no bo jakżeby mogło być inaczej. My nie jesteśmy ani Toronto, ani nie jesteśmy Nowym Jorkiem, ani nie jesteśmy Detroit, a drodzy Państwo, Windsor stał się takim bardzo głośnym miastem, o którym wszyscy mówi. Wszyscy mówią, ale to za przyczyną jednego słowa. Jednego słowa most, a którego chyba wszyscy słyszeliśmy wszystkie odmiany przez przypadki tego słowa most w ciągu ostatnich paru dni, bo to było i o moście, i z mostem, i mostowi, i o moście, rzecz jasna. I tak właśnie dzisiaj będziemy mówić. Forma chyba najrzadziej używana, a niemniej jednak teraz chyba najbardziej i trochę żartobliwa, i trochę taka zadziorna na dzisiaj, bo o moście, coś ty nam uczynił, chciałoby się niemalże powiedzieć. Co się zmieniło w naszym mieście? Co tak naprawdę zmieniło na zawsze nie tylko życie miasta, ale również nasz wygląd tego miasta, bo już chyba od dobrych paru tygodni, taką naszą wizytówką wcale nie jest rzeka Detroit, ani to, co między nią, ale jest nowy most, Gordie Howe Bridge, który już jest otwarty. No wydawało by się mogło, że nigdy nie będzie otwarty, że nigdy do tego nie dojdzie, a jednak doszło, więc cieszymy się z tego bardzo. No i tak przy okazji tego mostu musimy sobie trochę porozmawiać, jak długo trwała budowa mostu, jakie są może takie ciekawostki. Nie wiem, czy Państwo się tym interesujecie, czy już mieliście okazję przejechać się tym mostem, a może czekacie na początek sierpnia, żeby przejść się po tym moście lub przejechać na rowerku, bo taka opcja też będzie.
0: Taka opcja też będzie, ta opcja będzie oczywiście darmowa i pytanie każdy sobie zadaje takie, no i gdzie będę szedł, czy gdzie będę szła po tym moście, czy jechała rowerem, jeżeli ani jedna, ani druga część nie wychodzi nigdzie blisko żadnego centrum miasta, nie ma tam żadnych atrakcji, po prostu taka wycieczka dla tych, którzy lubią chodzić, którzy mają ważne paszporty, żeby przekroczyć granicę, ale taka możliwość właśnie już od tego miesiąca jest dla Państwa. Można z tego korzystać, no ale my oczywiście musimy wrócić na chwilę do rozpoczęcia tego wszystkiego, czyli tych podróży przez most Gordie Howe, który rozpoczęła inauguracja, ale taka trochę inna. Nasi wszyscy włodarze miasta i wszyscy, którzy robili sobie selfiki, zdjęcia i przejeżdżali po raz pierwszy po rodzinie Gordie Howe i po gubernatorze, czyli głównej przewodniczącej Michigan i po wszystkich innych przejeżdżających się, nasi wszyscy windsorowscy wielcy ludzie spotkali się tam dzień wcześniej.
1: Powiem ci, że to wszystko było takie podszyte trochę taką jakąś nienawiścią, niezgodą, brakiem takiego zrozumienia, że w którymś momencie trzeba sobie trochę odpuścić. To tak jakby się, wiesz, mąż i żona kłócili, cały czas się kłócili, wreszcie się, wiesz, odsunęli od siebie, czy odseparowali, czy nawet i rozwiedli, ale są jeszcze dzieci i coś z tymi dziećmi trzeba zrobić. I tak ten most to takie dziecko trochę chciane czy niechciane. Dzisiaj będziesz u mnie spał z plecaczkiem i właśnie tak wyglądało to rozpoczęcie tego wielkiego, uroczystego wydarzenia, na które tak wszyscy czekaliśmy. I ja, powiem ci, byłam trochę zdegustowana tym wszystkim. Zabrakło mi tego historyczności tego wydarzenia,
0: tej pompy, tego otwarcia, tego przecięcia w sęgi, tego
1: pojednania również, którego tak zabrakło, wiesz, w tym momencie. Przecież można na ten jeden dzień powiedzieć sobie okej, przecież możemy na ten jeden dzień powiedzieć sobie, że okej, dzisiaj będziemy się przyjaźnić przez te parę godzin chociażby. Podajmy sobie ręce, bądźmy razem. Jest to wydarzenie, które naprawdę przez lata historia będzie na to zwracać uwagę, jak ten dzień wyglądał i jakie zostawiamy, wiesz, wrażenia po tym wszystkim. Rządy się zmieniają. świat się zmieni za 2 lata czy za 3, kiedy on się tam nie zmieni, a to wydarzenie zostanie właśnie tak zapamiętane, czy to przez nasze pokolenia, czy przez te kolejne pokolenia. Więc mnie tam zabrakło wszystkiego. Parę osób, tam dzieci jakieś grały w hokeja, stanęło parę osób i przecięło tę wstęgę po naszej stronie. A wiesz, to taki zbuntowany 12-latek tak się zachowuje, moim zdaniem. Może się państwo ze mną nie zgadzacie i może widzicie w tym, że a pokażemy innym, co my potrafimy, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę właśnie wydaje mi się, że zabrakło tej ważności, tego wielkiego wydarzenia. To nie są tylko pieniądze rządu. To są nasze pieniądze. Pieniądze, które my płaciliśmy. Ludzie, którzy poświęcali tam tysiące godzin, żeby ten most powstał. To są ludzie, którzy, wizjonerzy, architekci, ci wszyscy, którzy mieli takie wspaniałe pomysły, żeby ten most był, nie tylko łączył 2 kraje, ale również był takim źródłem i dochodu dla i kraju, i dla tego środowiska, i dla naprawdę dla regionu. Więc czegoś tam zabrakło.
0: Zabrakło tam czegoś, a jednak można też spojrzeć na to z tej strony, że to wydarzenie było naprawdę wyjątkowe, naprawdę niepowtarzalne. To jest jedyny taki most w Północnej Ameryce, tak ogromny, tak pięknie zbudowany. I co najbardziej w tym wszystkim jest smutne, to kiedy wejdą państwo na jakiekolwiek publiczne strony władarzy miasta, strony osób, które mają jakiś większy głos niż my wszyscy, czyli nie tacy zwykli, szarzy obywatele, komentarze pod tymi postami na temat otwarcia tego mostu są naprawdę przerażające. A szczególnie bawiło mnie jedno powtarzające się w wielu, wielu miejscach. Po co otworzyli ten most, skoro mamy drugi? Skoro jest Ambassador Bridge, to po co otworzyli ten drugi?
1: No i właśnie tutaj to jest pytanie bardzo dobre, bo wrócimy na moment do tego roku 1929, kiedy to otwarto właśnie Ambassador Bridge, którego zresztą budowa trwała niecałe 2 lata. Nie wiem, czy państwo wiedzieliście o tym. Kiedyś miałyśmy tutaj taki program, o którym dosyć szczegółowo opowiadałyśmy.
0: Że 100 lat temu potrafiono zbudować coś w 2 lata.
1: A tutaj trwało 14 od momentu, kiedy podjęta była decyzja. I w tamtych czasach był most Ambassador Bridge, był rzeczywiście osiągnięciem i technicznym, i był takim symbolem nowoczesności. 2 lata później rozpoczęto budowę tunelu, który również w bardzo szybkim czasie powstał, bo już w listopadzie tego samego roku. To naprawdę nie do uwierzenia wręcz, że było to możliwe, a było to możliwe. I przez kilka dziesięcioleci właśnie te dwie przeprawy obsługiwały ruch pomiędzy naszymi miastami, no ale oczywiście świat się zmieniał, wszystko się zmieniało. I rosła liczba samochodów, rosła liczba ciężarówek i w Kanadzie, i w Stanach stawały się takie, no to połączenie ekonomiczne między tymi dwoma krajami było bardzo, coraz bardziej istotne. Może nie w tej chwili, rzecz jasna mówię to z przymrużeniem oka. No i Windsor i Detroit przestały być jedynie sąsiadującymi miastami, ale stały się jednym z najważniejszych punktów handlowych w Ameryce Północnej. No i była potrzeba, żeby taki most powstał. Wiedzieliśmy o tym od dawna. No i 14 lat później most powstał, na którym była tylko jedna strona zaproszona, czyli ta strona kanadyjska. Jakoś ciągle nie mogę, wracam do tego, bo po prostu nie mogę w to uwierzyć, że do tego doszło, że tak się stało, że nie potrafiliśmy jakoś stanąć powyżej tego wszystkiego. No ale, drodzy państwo, nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Jesteśmy ciekawe bardzo, co wy myślicie na ten temat i czy rzeczywiście ten most był potrzebny, bo tu Iza wspomina, czy był ten potrzebny, czy nie. Iza, jak myślisz, był potrzebny?
0: No oczywiście, że był potrzebny i teraz, kiedy moja córka przejechała tym mostem, mówiąc o tym, że jest przede wszystkim niezwykle wygodny do jazdy. Ruch jeszcze jest oczywiście mały, jest atrakcyjniejszy cenowo, jest ładniejszy, jest nowy przede wszystkim, więc się większość ludzi czuje oczywiście już bezpiecznie na tym moście. I to połączenie jest takie naprawdę o wiele bardziej sprawne. No i oczywiście, tak jak widzę zdjęcia wrzucane na mediach społecznościowych przez każdego, kto przekracza ten most, to ta wyjątkowość tego mostu, bo taki most kablowy zawieszony, tak pięknie to wszystko wygląda. No naprawdę piękny most, kiedy się po nim jedzie. I powiem ci szczerze, że dziwią mnie te pytania ludzi nie zdających sobie sprawy, po co nam jest potrzebny taki most. Po to, że już po prostu te ciężarówki jeżdżące po ambasadorze nie tylko dobiły ostatecznie ten 100-letni ambasador, ale nasze drogi są w opłakanym stanie. Przez tę wszystką nadmierną ilość tych wszystkich ciężarówek, tych wszystkich samochodów przekraczających dziennie. Przecież praktycznie cały Windsor pracuje w Stanach Zjednoczonych. Dużo Amerykanów pracuje tutaj. i przejeżdżają przez ten ambasador czy przez ten tunel codziennie, płacąc już po 14 chyba dolarów, mm-hmm. to oczywiście, że przejeżdżanie takim Gordie Howe Bridge'em będzie o wiele bardziej atrakcyjne, bo będzie, bo jest przede wszystkim tańsze.
1: Jest tańsze, jest bezpieczniejsze. Za chwilę Państwu opowiemy trochę bardziej na ten temat, jak ta infrastruktura wygląda, bo to niezwykle ciekawy temat, jak to w ogóle powstawał ten most i pomysły z tym mostem związane. No ale pewnie zastanawiamy się niejednokrotnie, dlaczego Gordie Howe i dlaczego akurat on został wybrany jako na nazwę tego mostu. I dla osób, które są niezainteresowane hokejem, to może być po prostu nazwisko. Jednak tutaj w Kanadzie i w Detroit to jest naprawdę nazwisko bardzo szczególne, bo Gordie Howe, nazwany Mr. Hockey, urodził się w 1928 roku w Saskatchewan i przez większość swojej niezwykle długiej kariery grał w drużynie Detroit Red Wings. I mogliście Państwo zobaczyć na pewno na otwarciu wielu tych naszych przedstawicieli polityki miało właśnie Red Wings koszulki ubrane. Był symbolem przede wszystkim wytrzymałości, niezwykłego talentu, niezwykłej pracowitości, no i takiej sportowej długowieczności, bo rozegrał aż 26 sezonów i z czego te pierwsze 25 to były właśnie w barwach Detroit Red Wings. Więc niesamowita postać, bardzo ciekawa. Ja się bardzo cieszyłam z tego, że jego rodzina była obecna na otwarciu.
0: Przejechała pięknie samochodem.
1: Tak, że mogli rzeczywiście tam się spotkać i tak pięknie mówić o nim i być częścią właśnie tej historii. No i jego nazwisko bardzo pasuje do tego faktu, że łączy te dwa kraje. No ale czy rzeczywiście ten most połączył te dwa kraje, czy podzielił jeszcze bardziej? To pytanie zostawiamy Państwa do przemyśleń, a my tymczasem jeszcze może pogramy trochę dobrej muzyki przed połową naszego programu, bo wierzyć się nie chcę, ale już połowa programu za nami.
0: Zapraszamy do słuchania.

0: What's up, Windsor? Tu puka kultura i sztuka.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj trochę kultury, dzisiaj trochę sztuki, ale zaczniemy też od tego, że Europejski Bank Centralny prowadzi konsultacje społeczne dotyczące nowych projektów banknotowych euro. W jednej z propozycji dla banknotu 20-eurowego, czy 20... 20 euro.
2: 20 euro.
1: 20 euro, może być też i tak. Pojawia się Maria Skłodowska-Curie, urodzona w Warszawie, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla i jedna z najważniejszych postaci w historii światowej nauki. W przypadku tej postaci szczególne znaczenie ma pamięć o obu członach nazwiska. Na świecie często nazywana jest jako Maria Curie, ale to właśnie nazwisko Skłodowska przypomina o jej polskich korzeniach. Sama uczona dała temu wyjątkowy wyraz, nadając odkrytemu pierwiastkowi nazwę Polon od łacińskiej nazwy Polski Polonia. To nie tylko wyróżnienie dla wybitnej badaczki, to także przypomnienie, że polska nauka od pokoleń współtworzy europejskie i światowe dziedzictwo. Ostateczna decyzja w sprawie wyglądu nowych banknotów jeszcze nie zapadła. Teraz głos mają zabrać mieszkańcy Europy, biorąc udział w ankiecie. Warto wziąć udział i pokazać, że historia Marii Skłodowskiej-Curie nadal inspiruje. Następna wiadomość to to, że sztuczna inteligencja, czy to mroczna przyszłość i czy to wielkie wyróżnienie. Jest thriller science fiction Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, który zdobył nagrodę specjalną jury na festiwalu w Montrealu za fenomenalną grę aktorską. Polsko-grecka kooprodukcja w obsadzie m.in. Naomi Rapis i Andrzej Konopka zachwyciła międzynarodową publiczność i już we wrześniu powalczy o Złote Lwy w Gdyni. Wtedy też film trafi do kin. A ciekawa wiadomość, rzeczywiście będziemy się zastanawiać, czy ta inteligencja sztuczna to mroczna przyszłość, czy wielkie wyróżnienie. Wiadomo, że będziemy to wiedzieć już niedługo, kiedy dotrzemy do Gdyni na festiwal. A drodzy Państwo, dzisiaj gramy muzykę Kory, bo to już 8 lat bez Kory na tej planecie. Śpiewała czas jednostajnym przemijaniem, świat bez nas byłby bez nas i będzie bez nas. Można cytować długo różne korowe cytaty i teksty. Niektórzy nie rozumieją, niektórzy zrozumieją, ile wspaniałych tekstów napisała, wykrzyczała, wyśpiewała. To już 8 lat bez Kory w naszej przestrzeni ziemskiej, a jednak jest obecna w sercach i umysłach wielu i niech już tak będzie. My dzisiaj również oddajemy jej hołd. I jeszcze o tym, że minister Radosław Sikorski do Młodej Polonii powiedział tak. Ja wróciłem i nie żałuję. Ten cytat jest na ustach wielu. Podczas Polonia Camp 2026 w Warszawie jednym z najważniejszych gości był minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który spotkał się z młodymi Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Minister zachęcał uczestników do utrzymania silnych więzi z Polską i rozważania powrotu do ojczyzny. Jak podkreślił, ja kiedyś mieszkałem za granicą, wróciłem i nie żałuję. Zwrócił uwagę na wyzwania demograficzne Polski oraz na to, że kraj potrzebuje młodych, wykształconych i ambitnych ludzi. Radosław Sikorski przypomniał również, że Polska należy dziś do najszybciej rozwijającej się państw Europy, oferując coraz lepsze możliwości studiowania, prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju zawodowego. Zachęca młodą Polonię do wykorzystania zdobytych za granicą doświadczeń dla dobra Polski. Minister podkreślił również, że Polacy mieszkający poza krajem są jego naturalnymi ambasadorami. Jego zdaniem warto opowiadać światu nie tylko o trudnej historii Polski, ale przede wszystkim o jej sukcesach, o dynamicznym rozwoju. Polonia Camp 2026 rok zgromadził w Warszawie około 1500 młodych przedstawicieli Polonii z blisko 50 krajów. Wydarzenia ma na celu wzmacnianie więzi z Polską oraz budowanie współpracy między młodymi Polakami z całego świata. Po więcej informacji, jak zawsze, zapraszamy na naszą stronę facebookową, gdzie możecie sobie wszystko doczytać jeszcze w większych szczegółach. To tyle z mojej strony na dzisiaj.
2: Dziękuję Małgosiu serdecznie za informację. Tak więc euro wreszcie z twarzą polskiej kobiety.
1: Mamy nadzieję, trzymamy kciuki.
2: Trzymamy kciuki. Młodzi spotykają się w Polsce.
1: Młoda z Radkiem.
2: Z Radkiem. Także bardzo się cieszę z tego, że młodzi się spotykają, bo jest dużo młodych, fantastycznych ludzi zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i tu w Kanadzie. Zresztą na całym świecie, bo ta młoda Polonia to już jest zupełnie inna, młoda krew, nowe podejście i nowa wizja przyszłości, oby lepszej, oby bardziej wyjątkowej i takich pozytywnych, pełnej zmian, których bardzo, bardzo potrzeba w wielu dziedzinach naszego polonijnego życia. Także dziękuję serdecznie za te informacje. Ja już się powiem szczerze, nie mogę doczekać tego banknotu z wizerunkiem naszej wielkiej kobiety.
1: Ja również powiem ci, że mam nadzieję, że rzeczywiście będzie, wygląda na to, że tak, no ale jeszcze nie ma ostatecznego tego przyklepania, więc będziemy czekać na wiadomości. Oczywiście będziemy Państwa informować, jak już będziemy coś wiedzieć na ten temat. No rzeczywiście będzie to wielkie wydarzenie dla Polski. Kolejne podkreślenie tej ważności właśnie kobiety, badaczki naszej Marii Skłodowskiej-Curie. I my zawsze zaczynamy od Skłodowskiej, a dopiero potem Curie. Nie zapominajmy o tym.
2: Dokładnie, więc może z racji tego posłuchajmy również kobiety.

0: po prostu bądź w moście Gordie Howe. Już most jest otwarty, ludzie już sobie jeżdżą na zakupy, do restauracji, na wypoczynek, na spotkanie się ze znajomymi, ale przejeżdżając przez ten most, oprócz tego, że podziwiamy jego naprawdę niesamowitą strukturę, jak bardzo ładnie wygląda, jest podświetlony, jest taki nowoczesny, naprawdę ciekawa architektonicznie budowla, to dotyczy również tego mostu wiele, wiele ciekawych rzeczy, o których nie wiem, czy Państwo wiecie. My sobie poczytałyśmy o tym, dowiedziałyśmy się i teraz chcemy się podzielić tymi super ciekawostkami z Państwem.
1: Myśmy poczytały, żebyście Wy Państwo nie musieli, więc możecie tylko nas posłuchać w 99.1 FM. Jak zawsze jesteśmy tutaj dla Was i powiemy Wam o tym, jak wygląda ten most, jakie są ciekawostki. A pierwsza z nich to, że te dwie wieże, które mają wysokość o ponad 220 metrów, zostały celowo zaprojektowane tak, aby przypominały kije hokejowe w ruchu, oddając hołd słynnemu strzałowi z Gordiego Howe'a. I most nawiązuje do hokeja, choć nie ma na nim ani jednego hokejowego logo. Czy wiedzieliście Państwo o tym? Bo ja nie wiedziałam.
0: Kolejną ciekawostką jest to, że nic w tym moście nie dotyka rzeki Detroit. W przeciwieństwie do wielu dużych mostów, ten nie ma żadnych filarów w wodzie. Główne przęsło o długości 853 metrów rozciąga się nad rzeką bez podpór, co chroni szlak żeglugowy oraz środowisko naturalne rzeki.
1: A czy wiedzieliście o tym, że na tym moście również odbywał się tak zwany test słonia? Mówię to w cudzysłowie. Inżynierowie szacują, że wieże i liny mostu są w stanie utrzymać ciężar odpowiadający około 5660 afrykańskim słoniom stojącym jednocześnie na moście. A to słoniowa ciekawostka.
0: To słoniowa ciekawostka jak słoń w składzie porcelany. Ponad 16 tysięcy stalowych splotów. Tyle właśnie jest na tym moście. 216 linii podtrzymujących most zawiera ponad 16 tysięcy pojedynczych stalowych splotów. Gdyby użyć się jedno za drugim, miałyby około 5 tysięcy kilometrów długości. To mniej więcej odległość z Windsor do Salt Lake City i z powrotem.
1: Wow, no to jest trochę. Most światowej klasy, co to znaczy, już Państwu mówię. To nie tylko najdłuższy most wantowy w Ameryce Północnej, ale również jeden z 10 najdłuższych mostów wantowych na świecie. Także mamy jeden z najdłuższych mostów tutaj właśnie i możemy go podziwiać co wieczór. Pięknie podświetlonego.
0: Kolejną ciekawostką pokazującą ogrom tego mostu jest to, że mogą pod nim przepływać statki oceaniczne. Jezdnia mostu znajduje się około 46 metrów nad rzeką Detroit, dzięki czemu pod mostem mogą swobodnie przepływać duże frachtowce korzystające z drogi wodnej Wielkich Jezior i rzeki Świętego Wawrzyńca.
1: No i to jest świetna wiadomość. Kolejna ciekawostka to, że oczywiście można będzie przejść pieszo z Kanady do Stanów Zjednoczonych i to jedne z naprawdę nielicznych przejść granicznych między Kanadą a USA, które posiada taką specjalną ścieżkę dla pieszych i dla rowerzystów. Dzięki temu będzie można dosłownie przejść pieszo z jednego kraju do drugiego. No i to jest bardzo, bardzo interesujące. Mam nadzieję, że zobaczymy się w tych pieszych wędrówkach po moście już niedługo, bo ja już się doczekać nie mogę.
0: Prawie 5 tysięcy świateł rozświetla ten most. Wieczorna iluminacja została zaprojektowana jako instalacja artystyczna przez kanadyjskiego artystę Douglasa Complanda. Dzięki niej most stał się świecącym symbolem widocznym po obu stronach granicy i mam nadzieję, że Państwo mieli okazję zobaczyć ten most podświetlony wieczorem, bo wygląda to naprawdę

0: bardzo efektownie.
1: No i w tamtym tygodniu po raz pierwszy były pokazane pierwsze już takie wizualizacje tego podświetlonego mostu. Podobno będzie ich coraz więcej, bo tam rzekomo jest chyba około 20 tych różnych wizualizacji. Będziemy podziwiać, jak one będą wyglądać, czy one będą podświetlane z okazji może różnych rocznic, czy wydarzeń.
0: Czy tak tutaj jak Niagara podobnie będą się zmieniały
1: może,
0: kolory.
1: Być może, mam nadzieję, że w przyszłym roku, w ciągu miesiąca dziedzictwa narodowego w maju, może będzie podświetlony również na biało-czerwono. Kto wie? W każdym razie już się nie możemy doczekać, żeby pooglądać te wszystkie właśnie instalacje świetlne zaprojektowane przez Douglasa Coplanda. Bardzo, bardzo ciekawe będą. Podobno już nas wszyscy o tym informują. A jaka jest kolejna jeszcze ciekawostka, z którą chcemy się z Państwem podzielić, to to, że architekt Eric Behrens podkreślił, że celem było stworzenie symbolu miasta, a nie tylko kolejnego mostu. Zmieniające się układy białych lin tworzą subtelny efekt optyczny, zwany efektem mory, widoczny podczas przejazdu. Efekt mory. Dobrze, że nie z mory, bo już efekt się mory martwiłam.
0: No wiesz, wyglądają to naprawdę. Z tego oglądałam takie zdjęcia i wideo z tego mostu i oglądałam wideo i zdjęcie swojej córki. I powiem Ci, to naprawdę jest niezwykle ciekawe, jak to się przejeżdża i to się wszystko porusza. Tak. To jest taka trochę Fata Morgana, ale naprawdę niezwykle zjawiskowy most podczas przejazdu, taki słoneczny splot. No fajnie to wygląda. Powiem Ci, że to naprawdę fajnie wygląda.
1: Powiem Ci, że jeszcze sobie przypominam, jak chodziłyśmy po Malden Park, spacerowałyśmy i oglądałyśmy.
0: I były tam tylko słupy.
1: Pamiętasz, jak były tylko słupy i co praktycznie co parę tygodni już było widać, jak ten most się normalnie budzi do życia, prawda? Potem ten moment, kiedy połączenia tych dwóch mostów, też taki bardzo historyczny. Także tak naprawdę dosłownie na naszych oczach ten most rósł, aż wyrósł na całkiem dorosłego chłopaka. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Ja jestem bardzo dumna, że mamy taki most w tym mieście, bo to nie jest zwykły most, tak jak już tutaj podkreślałyśmy wiele, wiele razy. No i przy okazji właśnie tych tysięcy zdjęć, które zrobiłyśmy, to wydaje mi się, że jest to tak, jesteśmy też częścią tej historii do pewnego
0: Absolutnie.
1: Stopnia.
0: Absolutnie, uwieczniłyśmy to wszystko i to jest niezwykle wyjątkowe, że miałyśmy okazję obserwować to od podwalin tego mostu. Mm-hmm. No i mówię, to wielki ukłon w stronę inżynierów, w stronę architektów, w stronę budowlańców, tych, którzy byli tu na ziemi, nad wodą, planowali, budowali to fizycznie, tworzyli to niezwykłe dzieło, bo dzięki tym ludziom ten most jest. Nie dzięki tym, którzy podejmowali decyzje tak naprawdę, bo tutaj tylko pieniądze przechodziły z ręki do ręki. Tym, którzy byli tam na dole, czy właśnie na górze, gdzieś w przestworzach, i planowali to wszystko i budowali i fizycznie łączyli te przęsła po to, żeby połączyć oba kraje, to im wielki, w ich stronę wielki ukłon, to im wielkie podziękowania. I powiem Ci, oglądałam teraz zdjęcia również na czyichś mediach społecznościowych, bo oczywiście zaczyna się dyskutować o tym moście i wszystko się pojawia na naszych telefonach dotyczących i komputerach tego mostu. I jeden z korzystających z mediów społecznościowych wrzucił tam zdjęcia swojego wujka, który był budowlańca, obsługiwał tak zwany crane, czyli ten dźwig, taki bardzo wysoki. I te zdjęcia z 2000 stóp, powiem Ci, Małgosiu, są nierealne, prawda?
1: Tak,
0: są
1: tak.
0: Nierealne w chmurach, przy zachodach słońca. Tak. Cudowne rzeczy. Także naprawdę podziwiam tych wszystkich ludzi, ich wyjątkowo ciężką pracę. I tak jak mówią, boots on the ground, czyli tych butów na ziemi, tupiących, przenoszących fizycznie te wszystkie cegły, te wszystkie przęsła, te wszystkie liny. Jesteśmy wdzięczni za to, że dzisiaj bezpiecznie, mamy nadzieję bezpiecznie, przekraczać możemy ten o wiele tańszy łącznik pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi.
1: I jeszcze trzeba zapomnieć, że większość tej pracy była wykonywana w bardzo trudnych warunkach, bo to i zima, i zimno, i śnieg, i deszcz. Wielokrotnie ci panowie, którzy tam pracowali, opowiadali o tym, jakie te warunki były czasami bardzo trudne i niesprzyjające, jak czasami im się po prostu nie chciało iść do tej pracy, a jednak szli, wiedząc, że robią coś dobrego dla naszego kraju. I dla naszego miasta rzecz jasna również. Ja mam też takie swoje własne wspomnienia dotyczące mostu, bo mieszkam tutaj od wielu, wielu lat i pamiętam, jak były pierwsze plany, kiedy pokazywano, jak będzie wyglądał w ogóle ten przejazd, jak będzie wyglądał to poszerzenie w ogóle tego odcinka od Highwaya 401, więc no i oczywiście ja też w jakiś sposób zostałam, no bo mieszkam tuż niedaleko od Huron, więc w związku z tym ta moja ulica, na której mieszkałam, też bardzo się zmniejszyła. Było tam około 40 domów, zostało tylko około 10, więc bardzo dużo też tych ludzi, którzy tam mieszkali, musieli się przenieść, przeprowadzić i podjąć różne trudne decyzje niejednokrotnie. A więc jest to most, który i w ogóle cała ta inwestycja, która dotknęła wiele osób, ludzie, którzy musieli również podjąć trudne decyzje, kiedy dowiedzieli się o tym, że ich domy będą po prostu zburzone. Także dużo takich wspomnień ja również mam i bardzo się cieszę, że mogę Państwu również opowiedzieć o kolejnej ciekawostce, którą jest to, że najpierw powstał ten most na lądzie, obie ogromne wieże zostały zbudowane całkowicie na lądzie, jedna w Kanadzie, druga w Stanach Zjednoczonych, i to też jest takie bardzo symboliczne, a dopiero później połączono je nad rzeką. I to ułatwiło te budowy i ograniczyło wpływ na środowisko. Też niesamowite rozwiązania takie architektoniczne i w ogóle budowlane, o których dowiadujemy się dopiero później. Mamy jeszcze parę innych ciekawostek dla Państwa i ja tutaj może Izie oddam głos na moment, bo się tutaj trochę rozgadałam.
0: Aż się
1: trochę roztkliwiłam, powiem Ci, bo sobie przypomniałam te wszystkie spotkania o tym moście lata temu, a było to wiele lat temu, bo ponad 14.
0: To więc kolejną ciekawostką jest to, że jest to jeden z największych projektów inżynieryjnych na granicy, bo projekt obejmował znacznie więcej niż sam most. Most to podstawowa rzecz, ale również w to wchodzi kanadyjskie przejście graniczne, amerykańskie przejście graniczne, całkowita przebudowa węzła autostrady Interstate 75 w stanie Michigan. Także wszystkie te rzeczy musiały się kliknąć i połączyć jak puzzle, żeby mogła powstać ta jedna struktura łącząca oba kraje. To nie są tylko dwa wylane cementowe słupy, które łączą przesła. To jest naprawdę wiele, wiele zmian, które musiały być wprowadzone, wiele udoskonaleń, wiele przekopanych dróg, żeby to wszystko mogło płynnie i tak ładnie przejść z jednego kraju do drugiego, przede wszystkim wtapiając się w tło bardzo ładnie, tworząc estetyczny widok, będąc bezpieczny, no i przede wszystkim będąc dobry dla użytkowników, czyli żeby było w takim miejscu, gdzie to będzie naprawdę wszystkie swoje zadania spełniało.
1: No i cały ten dobrostan również zmienił na zawsze panoramę Windsor, bo przez dziesięciolecia symbolem miasta był Ambassador Bridge, dziś te białe wieże mostu Gordie Howe stały się takim najważniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem panoramy Windsor, widocznym na wiele kilometrów, pokazywanym wszędzie na całym świecie, więc tak jak mówiłyśmy na samym początku tego programu, o Windsor się teraz dużo mówi. Co jeszcze możemy Państwu powiedzieć o tych ciekawostkach, to może trochę o pracownikach?
0: To o pracownikach możemy powiedzieć, że z obydwu krajów pracownicy spotkali się na tym moście. Kiedy połączono ostatnie elementy konstrukcji, ekipy z Kanady i Stanów Zjednoczonych spotkały się dokładnie na samym środku międzynarodowej granicy i wszyscy uścisnęli sobie dłonie. Był to symbol współpracy między dwoma krajami. I to jest takie naprawdę symboliczne, bo to właśnie oni tworzyli to wszystko od podstaw. To dzięki nim to wszystko zostało połączone i powstało. I to taka wspólna radość z tego, że dokonali takiego ogromnego wysiłku,
1: bo nie zwracamy
0: uwagi często właśnie na pracę takich ludzi. A ja patrząc, przejeżdżając codziennie przez construction tak zwaną, czyli przez część miasta, która jest ciągle naprawiana, ulepszana, budowane są nowe chodniki, patrzę na tych ludzi i sobie myślę, że ja takiej pracy wykonywać bym nie chciała, bo to jest bardzo ciężka praca, bo pracują niezależnie od pogody, chyba że jest niezwykle niebezpiecznie, ale pracują niezależnie od pogody. W niebezpiecznych miejscach, bo ciągle ktoś jedzie obok nich, tak samo jest właśnie z tym mostem. Maszyny, dźwigi, gorąco, deszczowo, po prostu wszystko to, te wszystkie elementy pogodowe na nich spadające, a oni mimo wszystko tworzyli ten most właśnie dla nas, więc symbolicznie podali sobie ręce i połączyli te kraje dokładnie tak, jak połączyli most.
1: Właśnie, połączyli te kraje dokładnie w ten sposób, ale zrobili to pracownicy, a ci wszyscy, którzy podejmują decyzje dotyczące polityki, nie potrafili tego zrobić i to jest żałosne. Ale jeszcze, drodzy Państwo, na koniec o tym, że rzeczywiście to taka nowa atrakcja turystyczna, że jeszcze przed takim oficjalnym otwarciem tysiące osób odwiedzało okoliczne parki, nadbrzeże tylko po to, żeby sfotografować ten most, po to tylko, żeby zrobić jakieś kolejne wideo i bardzo szybko ten właśnie most stał się najbardziej fotografowaną budowlą w południowo-zachodnim Ontario, a może i w całym Ontario. My sobie dodamy, że i w całym Ontario. Niech tak będzie.
0: Mamy nadzieję, że również w Stanach Zjednoczonych, bo widziałam właśnie mnóstwo również mediów społecznościowych ze Stanów Zjednoczonych, osób wrzucających całe podróże przez ten most z Michigan do właśnie tutaj Kanady, do Ontario. No fajna rzecz, wiesz co, teraz jeszcze nowa, świeża, więc oczywiście wszyscy podekscytowani, ale jak przestanie tak bardzo uderzać po kieszeni jak Ambassador Bridge czy tunel, to na pewno więcej osób będzie się po nich poruszało. No przede wszystkim na razie jest czysto, przejrzyście, nie splamiony jeszcze plamami z oleju, tak, porwodymi oponami, jeszcze nie ubrudzony ptasimi kupami tak bardzo, jeszcze świeży, jeszcze pachnący, jeszcze taki.
1: I niech taki będzie, niech taki pozostanie, tak. No i oczywiście dowiedzieliśmy się również, o czym się Państwu chcemy powiedzieć tak samo, że cała ta infrastruktura dotycząca w ogóle przepustowości tego mostu jest niezwykle nowoczesna, niezwykle technologicznie zaawansowana, więc przejazd przez ten most jest rzeczywiście bardzo szybki, bardzo sprawny, pracuje tam tysiące ludzi, nie tylko ludzi, bo bardzo dużo też i psów, które są tam zatrudnione.
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed.
3: Pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land? Thank you.
2: The flying saucer has just landed. We switch you again downtown.
3: And now I believe we're about to hear the words of the first spaceman ever to land on Earth.
4: Hello, Earthlings. We have come from locations unknown to tell you you are listening to C-JAM 99.1 FM, reaching higher grounds in Windsor and Detroit.
2: The flying saucer has gone. There is no threat of an invasion.
5: Here I go.
6: Windsor Detroit's favorite bluegrass program is back on the air. Every Sunday morning, tune into Daybreak in Dixie with David Blakey for 4 hours of bluegrass from around the world, the heartland, and of course, here in Canada. Tune in for new broadcasts of Daybreak in Dixie, Sundays from 8 a.m. till noon at cjam.ca, Cogeco Cable Channel 285, your favorite radio app, and of course, on your radio dial at 99.1 CJAM FM.